Emanacja, prawim akrobacja. Skaczę z motką prekocenzus, jest moja delegacja. Ja sam dokaz, kacy chłodzie, da se może pomoć, może prkroda spusti mu

Kanadzie, Ojko, Hitler, Czołczesku, Zboża, ja pasti uzlarł i kresku. Jest to mu mało angielskich, Mirowa, Sisi, Dabrowa, Sozaria, Karamba, Karambita, tak mi czuł, będę wracza i u mnie ma dar kuda. Na niebie obwolnie zawriemy

zabawiacza. Obecieg zabawiacza. Po imenu pata kitacza. Ołaj nam czora, brcia